0: bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba wydomać ściepkę.
2: Cuisine.
3: Ale, edy jedy?